0: pakalkot ata.
1: Urakina, yana kapa. Ana, Juan, ukamaraki lo siampija, wakt iasipkiwa, walja bolsa wayunaka. Yukanja sandwich. Paltata lurt ata ukamaraki musha achunaka.
2: Waliki wawa, kolka mampeja, lurt awaitan wakim satunka bolsa naka. Sandwiches ukamaraki, moxa achunakan pisa.
3: Hukan piña nakap munirizkata, kunatak indígenas hupanakaj, patakanakao marchampi purinta sinipki.
4: Ukatwal jamarka chirinakawa katopjapjani, ukamarakiwa mankañarakasa apapjani. Aka marka hayatiwa kun hawa kiskirisa, indejanakana derechunakapa.
2: Nayaja, hani uyatkti. Kun hawa kiskiriraki ukamarcha ukasti. Huma hachamarka ruskut anirakitatasa. Uka marchapki hupanakarka tokañatakeja. Ni mara pokawe harusa hutktati.
4: Mamita han ukamayampi. Mara pokawe manja hilaja haniwa hutanya atkanti. Hichaja hutas papi kunatej yatekerina kaja samara winkasipkiwa.
3: Aka onaktawina kaj wali wakiskiriu mamita. Walja markanakan historiapsa turka kipawayapje. Indígenas hupanakaj unjata japhanwa. Uka kipkawa Bolivia markanja utjawayi. Kaltawa yuwa kaapusitunka maranaka kipana. Kunapachatej juntu rakenja, pueblos indígenas hupanakaja, jani kanakana kamachinakapa, derechunak arjatanyataki. Tiach nukutapkana, unish nukutapkana, pueblos indígenas ukamjamaja chaktirjamapjanwa. Ukat jani orakapanak arjatirjamapkanti. Katunka pesjani, agosto paksitja. Mawaranka, yatunka pataka yatunkani maranja. Amazonía oraquetpacho saltanú abjana. Pueblos indígenas, mojeños, trinitarios, siriono, yuracaré, mobima, ukamaraki, chimané. Kailtaway abjanoa, nairire marcha histórica uka. Oraquesata dignidad ukatjama, sutinchata. Kimsatunka pakalko urunakau kayuki sarnakanu abjana. Maimaya marcanakranua maikipanu abjana. Uka marchankirinakaja, walich amanchaway abjana. Uka wintasiweh turkasiya wayiwa aka markaru. Uka tste wintoe abjanoa jupanakan derechupanaka. Kunjamasa sarabjani. Uka maraki markapana ya anakabjata. Uka maranakatpacho hichakamaja. Utja wayiwa ukampi onjtasiwinaka. Uka maraki wali wakiskirinaka. Jupanaka kipano jawilta tapjana. Asamblea Constituyente uksaru. Ukanwa turka kipawabjana kun jamasa pueblos originarios orakepata, ukamaraki aka medio ambiente uksata unjanyataki. Ukatwa walkusistja, akar purinitata unjanyataki, aka onoktawi, chamanchasa, maju kitampsa, aka mankanakampisa.
1: Anampi ukamaraki pani wawanakapampija utapata mischupji. Sandwich ukamaraki musqa chunaka aptata.
2: Hichaja, akawan hatasiwen peja kun samayisipki.
3: Derecho panakas pokaspana. Ukampiwa hichaja empresa nakaja mineral anak. Hitekaeña monapje. Ukanaka takasin apsunyataki. Ukampi pista doja kaniwa ma aski hikatkiti. Hacha markanakansa historia pawa.
4: Ukat hit hatawayabhewa. Marchampi aka sede de gobierno ukakama hutasaja.
3: Jani ukuyaka, jupanakan amtapakwa unyanchayabhi. Hichaja, aruski pjapanyapawa, gobierno uksampi, urakepan derechupanakjata. Ukanwa januwalta winakaj kallanti. Kunateja otjiwa, empresa naka. Ukamaraki, munanyapakwa lurabhi. Yakepa urasasti, kiparapjanyapawa walja urunaka, ukajkariiwa.
4: ¿Ukamasti kunata?
3: Chica takiru katuro wayapje.
2: Aka jamarka pacha jaya. Hani ukam lurapjanya paketi.
3: Ukam pirus lura wayapjewa.
4: Ma marchateja uthani. Ukat humaja jayana kaukiro yatekanya utana. Yatichas kata. Ukaja mamitampi nayampija. Kikipa jutapjaja. Hanich ukamaki mamita.
2: Chikawa.